0: dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest znowu z ciebie taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu stopisz serca mego lud.
1: Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest

0: dokazuj, miły, nie dokazuj. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miły, nie od razu. Nie od razu stawisz serca mego lud.
1: Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest znowu z ciebie taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu stopisz serca mego lud.

0: wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiesz, jak to było.
1: Trudno opowiadać. Jedno tylko dziś

0: kochaj mnie.
1: Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.
0: W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież znowu nie jest ciebie tak cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu stopisz serca na głód.
1: Edyta Jungowska i Paweł Wilczak zaśpiewali piosenkę Nie dokazuj. Sobota, 22 sierpnia, rok 2026. Przed mikrofonem wita wszystkich serdecznie Bogdan Więcierz. Zapraszam do wysłuchania kolejnego polskiego programu radiowego nadawanego w ramach Polskiego Komitetu Radiowego w południowej Australii. Nasze programy nadajemy w każdy poniedziałek o godzinie 5 po południu i w soboty o godzinie 8 rano. Chyba już powoli, pomimo tych wszystkich deszczy i zimnej pogody, ja myślę, że już zaczyna być czuć coś wiosennego w powietrzu i tym się cieszmy. W naszym dzisiejszym programie będzie kilka wiadomości z ostatniego tygodnia, a także ciekawy artykuł, który znalazłem dotyczący wydarzeń wokół Bitwy Warszawskiej. Będzie też oczywiście dużo polskiej muzyki, a teraz kartka z kalendarza. Dzisiaj 22 sierpnia i jest to 234 dzień w roku. Do końca roku pozostało nam 131 dni. Imieniny dzisiaj obchodzą Cezary, Filip, Maria i Zygfryda. Wszystkiego najlepszego!

Rosyjskie media sporo miejsca poświęcają defiladzie z okazji święta Wojska Polskiego, która w sobotę w zeszłym tygodniu przemaszerowała Wisłostradą w Warszawie. Agencja ta zwraca uwagę, że była to największa parada wojskowa w historii kraju. W sobotę 15 sierpnia warszawską Wisłostradą przeszła defilada z okazji święta Wojska Polskiego. W uroczystym przemarszu wzięło udział około 2000 żołnierzy polskich i sojuszniczych oraz około 300 sztuk sprzętu wojskowego. Jednocześnie na Bałtyku przy wybrzeżach Gdyni odbyła się parada morska, podczas której prezentowane były m.in. polskie okręty. Jak zwraca uwagę Anna Dymer z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dwa dni z rzędu w głównym wydaniu wiadomości na antenie Rosja 1 pojawił się obszerny materiał o defiladzie i święcie Wojska Polskiego. Oczywiście rosyjska propaganda wplatła wątki sporów ukraińsko-polskich, ale nie można nie odnieść wrażenia, że w informowaniu o sprzęcie i zmianach polskiej armii słychać nuty szacunku, napisała w serwisie X. Kremlowska agencja TASS zwraca uwagę, że sobotnia defilada była największą w historii Polski. W wydarzeniu udział wzięli żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Litwy, Rumunii, Szwecji, Estonii i innych krajów, czytamy. TASS napisał o około 1800 żołnierzach, ponad 300 pojazdach lądowych oraz 60 samolotach, w tym o myśliwcach F-35. Największy kontyngent wojsk sojuszniczych stanowiły siły francuskie, w tym oddziały Legii Cudzoziemskiej, czytamy. Jednocześnie agencja podkreśliła, że nad Bałtykiem odbyła się parada morska. Jednocześnie TASS dodał, że na defiladę nie zostali zaproszeni przedstawiciele Ukrainy. Osobny artykuł temu faktowi poświęca z kolei serwis RBC, powołując się przy tym na słowa ukraińskiego ministra obrony. Serwis przywołuje także słowa szefa biura prezydenta Ukrainy, Kryła Bunanowa, który w lipcu stwierdził, że konflikt dyplomatyczny pomiędzy Warszawą i Kijowem uległ zaostrzeniu. Budanow wyraził jednocześnie nadzieję, że po osiągnięciu punktu kulminacyjnego strony podejmą kroki zmierzające do deeskalacji. RBC zwraca uwagę, że pogorszenie w stosunkach polsko-ukraińskich nastąpiło po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA.

Szykujemy się do wojny, licząc na to, że ona nigdy nie nastąpi, powiedział Superekspresowi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Odniósł się także do doniesień na temat ewentualnej prowokacji Rosji wymierzonej w Polskę. Nie budujemy armii na konferencję prasową, tylko budujemy ją z myślą o tym, że musi być gotowa do przeprowadzenia operacji obronnych państwa przy skrajnie niesprzyjających warunkach i musimy mieć do tego narzędzia, mówił Tomczyk. Pytany o ewentualną prowokację ze strony Rosji odpowiedział: my już nie dzielimy scenariuszy na realne i nierealne, tylko na prawdopodobne i nieprawdopodobne. Dziś nie postawiłbym już granicznej daty. Nawet jakaś prowokacja ze strony Kremla na dużą skalę może wydarzyć się równie dobrze w ciągu kilku miesięcy. Dzisiaj Rosja Putina nie jest gotowa do konfrontacji z NATO i przegrałaby taką wojnę. Tym bardziej, że widzimy, iż Ukraina powstrzymała Rosję, a co dopiero cały potencjał sojuszu. Musimy zdawać sobie sprawę z własnej siły, wykorzystywać ją, porządkować sytuację, wspomagać Ukrainę i trzymać Rosję jak najdalej od nas, ocenił wiceminister.

Rosyjskie władze poinformowały o masowym nalocie dronów na Moskwę i okolice. Według oficjalnych komunikatów obrona powietrzna przechwyciła ponad 80 bezzałogowców. W związku z zagrożeniem czasowo ograniczono ruch na 4 głównych lotniskach stolicy. Pierwsze informacje o zestrzeleniach pojawiły się po godzinie 2:30 czasu kijowskiego. Początkowo Rosjanie mówili o 23 zniszczonych dronach. W kolejnych godzinach liczba ta szybko rosła. Po godzinie 3:30 mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował już o 40 kolejnych przechwyconych maszynach, a pół godziny później o następnych 19. Służby ratunkowe działają na miejscu, gdzie spadły fragmenty zestrzelonych maszyn, przekazał Sobianin. Nie podał jednak informacji o ofiarach ani poważnych zniszczeniach. W sieci pojawiły się nagrania pokazujące nocne niebo, przelatujące drony i działania rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Widać na nich również pożary, ale ich autentyczność nie została potwierdzona. Rosawiacja, Federalna Agencja Transportu Lotniczego, wprowadziła czasowe ograniczenia na lotniskach Wnukowo, Domodjejowo-Żukowski i Szeremietiewo.

Moskwa zagroziła, że Wielka Brytania zapłaci za wspieranie Ukrainy po wykorzystaniu przez Kijów dronów produkcji brytyjskiej do ataku na cele w Rosji. Ambasada Rosji w Londynie oskarżyła Wielką Brytanię o eskalację kryzysu ukraińskiego w następstwie doniesień o użyciu w niedzielę do ataków na terytorium Rosji brytyjskich dronów. Doniesienia, że reżim w Kijowie wykorzystuje brytyjskie drony do przeprowadzania ataków w głębi terytorium Rosji, potwierdzają, że Londyn celowo dąży do eskalacji kryzysu ukraińskiego, jednocześnie hipokrytycznie deklarując pragnienie pokoju, napisała ambasada na Telegramie. Postępując w ten sposób, Wielka Brytania działa jako współsprawca i współwinny krwawych zbrodni oraz ataków terrorystycznych popełnianych przez ukraińskich neonazistów, twierdzą przedstawiciele dyplomacji Kremla. Jednocześnie ambasada wspomina o nieuchronnych konsekwencjach dla Londynu. Im głębsze będzie jego zaangażowanie w konflikt, im większe wsparcie dla machiny terrorystycznej w Kijowie, tym wyższą cenę zapłaci, zagrozili Rosjanie. Wcześniej Władimir Putin groził zajęciem brytyjskich statków na Pacyfiku, co miało być odwetem za walkę z rosyjską flotą cieni, która przewozi rosyjską ropę.

0: Zakład pogrzebowy Peter Oberg Funerals istnieje już ponad 40 lat i jest własnością jednej rodziny. Zakład udziela pomocy rodzinom znajdującym się w potrzebie. Prosimy więc zwracać się do firmy Peter Oberg Funerals, adres 280 Grange Road, Flinders Park, telefon 8234-1266. Zakład pogrzebowy Peter Oberg jest sponsorem polskich programów radiowych nadawanych ze stacji 5 EBI FM.
1: Spis ludności odbył się we wtorek, 11 sierpnia. Spis jest obowiązkowy dla każdego gospodarstwa domowego. Nie jest jeszcze za późno, aby wypełnić formularz. Odwiedź census.abs.gov.au/polish lub zadzwoń 1800-181-227. Zatwierdzone przez Australijski Urząd Statystyczny Canberra.
2: Station sponsor.
3: To oni mieli rządzić Polską po wygranej bolszewików. Nazywają nas antychrystami. Wygląd ich nie zdradzał dzikości, pisał ksiądz Wiktor Mieczkowski o członkach Polrewkomu, przygotowanego w Moskwie bolszewickiego rządu, który w 1920 roku na podwarszawskiej plebanii wyczekiwał triumfu Armii Czerwonej. Felix Dzierżyński, Julian Marchlewski i ich towarzysze mieli już za chwilę objąć władzę nad Polską, dla której przygotowywali krwawy plan. Wieczór 15 sierpnia 1920 roku. Przed Black Panią w Wyszkowie zajeżdża bolszewickie wojsko. Na ganek o podwójnych kolumnach wchodzą żołnierze i walą do drzwi. Księża otwierają, następuje rewizja. Nie pierwsza już, gdyż przez okupowane od kilku dni podwarszawskie miasteczko przewalają się prawdziwe tłumy Czerwonego Wojska i nie jeden oddział bolszewickich dygnitarzy zatrzymywał się tu, żądając noclegu. W tych ostatnich dniach okoliczne dwory i sklepy zostały ograbione. Powstała nowa milicja i lokalny komitet rewolucyjny. Z ubogą ludnością bolszewicy na razie obchodzą się względnie łagodnie. Sytuacja jest jednak wojenna. Po niebie latają polskie aeroplany, próbujące zrzucać bomby na okoliczne bolszewickie pozycje. Nieopodal trwa już bitwa o Warszawę, w której rozstrzygnąć się mają losy Polski. Po rewizji przed plebanią zajeżdża samochód z 5 pasażerami. Wartownicy z czerwonymi gwiazdami na czapkach okrążają budynek. 5 gości wchodzi do środka, ale nie przedstawiają się miejscowemu proboszczowi, księdzowi Wiktorowi Mieczkowskiemu. Udają się za to do jednego z pokoi, gdzie odbywają naradę z przybyłym zaraz za nimi sztabem. Następnie wracają do pomieszczenia, w którym czeka ksiądz. Zamierzają zostać na noc. Chcą też najwyraźniej dowiedzieć się coś o nastroju Polaków. 3 z tych 5 mężczyzn to Felix Dzierżyński, Julian Marchlewski i Felix Kohn. Przywódcy tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski, czyli rządu, który Włodzimierz Lenin chciał zainstalować w Polsce po

w komu określa jako typowego szlachcica polskiego, niskiego wzrostu, o spokojnych rysach i przystrzyżonej brodzie, już dobrze posiwiałego. Chyba dawno przekroczył 50. Bynajmniej nie wygląda krwiożerczo. Pisze później duchowny w książce Bolszewicy w polskiej plebanii. Faktyczny przywódca polsko-bolszewickiego rządu, a zarazem szef krwawej czeka, czyli tajnej bolszewickiej policji, Felix Dzierżyński, zapisuje się w pamięci proboszcza jako najmłodszy, 40-kilkuletni brunet, szczupły, słusznego wzrostu, zdaje się, najwięcej stanowczy i bezwzględny, który gotowy jest usunąć wszystkie przeszkody, choćby i w gwałtowny sposób. Wygląda na człowieka o niezłomnej woli, który niełatwo ustępuje z placu boju. Wreszcie Felix Kohn zostaje zapamiętany jako stary bojowiec PPS, 60-kilkuletni, ale ruchliwy i żywy, o sympatycznych rysach, znający dobrze naszych menerów, przywódców lewicy, i wybytujący o to, czym się obecnie zajmują w kraju. Nie znając na razie nazwisk wymienionej trójki, dwaj pozostali goście, Polak i Rosjanin, do samego końca pobytu się nie przedstawili, ksiądz zaczyna prowadzić z nimi rozmowę. Kulturalną, choć z pozycji politycznego przeciwnika. Polscy bolszewicy mówią mu, że koniecznie trzeba wziąć Warszawę, aby Polskę obezwładnić, choć wtedy może pokój nie nastąpić. Zapewniają jednak, bolszewicy w Polsce nie mają zamiaru pozostać. Zaprowadzimy tam tylko potrzebny ład, aby proletariat nie był nadal wyzyskiwany. Dalsza dyskusja dotyczy zagadnień religijnych. Dzierżyński, Marchlewski i Kohn opowiadają się za oddzieleniem kościoła od państwa i przywróceniem go do pozycji z pierwszych wieków, do katakumb, kiedy to opiekował się biednymi, a nie burżuazją. Wyrażają też pogląd, że Chrystus był pierwszym rewolucjonistą, za rewolucję oddał życie, a Kościół spaczył jego ideę. Zapewniają, że komunizm znajdzie lekarstwo na wszelkie bolączki życiowe, gdyż nie będzie już ani wojen, ani pieniędzy, ani głupiego patriotyzmu, bo nie będzie narodowości. Ksiądz odpowiada na to, że wystarczyłoby, gdybyśmy byli chrześcijanami nie tylko z imienia, ale w uczynkach, bo wówczas nie trzeba by było socjalizmu ani komunizmu i tak gwałtownych przewrotów. Później bolszewicy udają się na spoczynek, a następnego dnia rozmowa zostaje wznowiona przy herbacie. Najeźdźcy oskarżają Polskę, że nie skorzystała z pokojowych propozycji Rosji, czym sama wyrządziła sobie krzywdę. Później udają się do sztabu armii i powracają po południu, oznajmiając, że jeszcze dziś wyjeżdżają. Każą jednak podać jeszcze raz herbatę i na chwilę siadają do stołu. Felix Dzierżyński w trakcie kolejnej dyskusji przekonuje, że jest przeciwnikiem kary śmierci, a jednakże podczas rewolucji trzeba ją stosować i usuwać często nawet skądinąd i dobre jednostki, które stoją na przeszkodzie rewolucji. Ideały nasze nie dzisiaj się urzeczywistniają, upłyną jeszcze wieki, dodaje. Ksiądz odpowiada im, że zgadza się z nimi, iż każda rewolucja to krok naprzód. A być może rosyjska zrobi jeszcze większy przeskok, ale nie widzi w niej panaceum na wszystkie bolączki ludzkie. Czym na przykład zastąpicie religię w sercu człowieka, która go uszlachetnia i podnosi? Była dotąd reakcja burżuazji, a obecnie widzę w Sowietach reakcję proletariatu, a więc zmianę tylko aktorów, oponuje duchowny. W zakończeniu powiedziałem im, że rad jestem poznać ideowych polskich komunistów, tak wysoce inteligentnych, z którymi wprawdzie nie godzę się we wszystkich punktach, ale chętnie słucham sprzecznych zdań o zagadnieniach społecznych, które uzdrowić mają ludzkość i uszczęśliwić. W odpowiedzi na to rzekli: przyjdą tu pewnie kardynałowie i biskupi wyświęcać tę plebanię, bo w duchowych pismach nazywają nas antychrystami. Wyjeżdżamy, więc się księdzu przedstawiamy: Marchlewski, Kohn i Dzierżyński. Rosjanin i młody Polak nie przedstawili się. Zapytali się, czy tak groźnie wyglądają, jak ich przedstawiają warszawskie gazety.

Wygląd ich jednak nie zdradzał tej dzikości, zapisuje później ksiądz Mieczkowski. Dzierżyński dopisuje jeszcze o to, co o nim konkretnie piszą polskie gazety. Ksiądz odpowiada otwarcie, że nazywają go katem Rosji. Na co Dzierżyński ze śmiechem odpowiada. Czyż wyglądam na średniowiecznego Torgmede? Na koniec dodaje jeszcze, matka chciałabym został księdzem, a dzisiaj nazywają mnie antychrystem. Następnie członkowie Polrewkomu pospiesznie pakują się i wyjeżdżają, nie zdradzając jednak, dokąd się udają. Ksiądz uważa, że nie ruszają na pewno w kierunku Warszawy. Przykro mi jednak, że ludzie tak inteligentni powiększają zastępy zdrajców ojczyzny. Być może jako ofiary obłędu bolszewickiego. Chyba dla nich w wolnej Polsce nie będzie miejsca, konstatuje Mieczkowski. Bolszewicka okupacja trwała jeszcze kilka dni. Polska kontrofensywa przynosi jednak skutki. Huk naszych armat słychać coraz bliżej, a choć plebanie nawiedzają kolejni bolszewicy, to jasne jest, że szykują się już na pełny odwrót. Po tygodniu od zajęcia Wyszkowa najeźdźcy znikają, a miasto znów opanowuje polskie wojsko. Czym w ogóle był tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski? Powstał 23 lipca 1920 roku w Moskwie, w czasie gdy bolszewickie wojska generała Michała Tuchaczewskiego parły z całą siłą w stronę centralnej Polski. Po zdobyciu Warszawy Polrewkom, działający pod nadzorem bolszewickiego biura polskiego, miał objąć władzę w Polskiej Socjalistycznej Republice Rad. Jego pierwsze zebranie odbyło się 24 lipca w Smoleńsku. Stamtąd członkowie Polrewkomu pociągiem udali się najpierw do Mińska, następnie do Wilna, a w końcu do Białegostoku. Tam, w Pałacu Branickich, Polrewkom urządził swoją siedzibę. Oprócz Machlewskiego, Dzierżyńskiego i Kona, w skład bolszewickiego rządu Polskiej Republiki Rad weszli jeszcze m.in. Edward Pruchniak i Józef Unszlicht. Wszyscy oni pochodzili z Polski. Kon i Unszlicht wprawdzie z rodzin żydowskich i kupieckich, ale już Machlewski i Dzierżyński, co ciekawe, byli przedstawicielami stanu szlacheckiego. Machlewski wywodził się z ubożałej, zagrodowej szlachty. Jego ojciec zajmował się handlem zbożem i prowadzeniem hotelu. Ukończył studia w Szwajcarii i mieszkał w Niemczech, gdzie był tłumaczem, krytykiem literackim i wydawcą książek. Krwawy Felix natomiast pochodził z bogatszego, litewskiego ziemiaństwa posiadającego wielohektarowy majątek. Wydawałoby się, że od komunizmu ludzi tak jak oni powinno dzielić wszystko. Ale to tylko pozory. Wszyscy wyżej wymienieni na pewnym etapie życia, czy to w szkołach, czy na uczelniach, zetknęli się z ideą socjalistyczną. Wszyscy też zaangażowali się w walkę z carską Rosją. Działalność polityczna w socjaldemokracji Królestwa Polskiego Litwy lub w radykalnych odłamach Polskiej Partii Socjalistycznej. Do tego akcje wywrotowe przeciwko caratowi, udział w rewolucji 1905 roku, pobyty w więzieniach i zsyłki, a także wiara w chwytliwe hasła o równości i bezklasowym społeczeństwie. Wszystko to połączyło ludzi z tak różnych środowisk. Do pewnego momentu nie było jeszcze jasne, że ta działalność zaprowadzi ich do zdrady własnej ojczyzny. Na przykład Dzierżyński jeszcze w 1914 roku siedział w więzieniu w rosyjskim Orle z działaczami PPS i współpracownikami Józefa Piłsudskiego, Tadeuszem Wieniawą, Długoszowskim i Aleksandrem Prystorem. Wspólnie wzięli nawet udział w proteście przeciwko warunkom przetrzymywania więźniów politycznych. O ile jednak jedni PPO-wcy, jak Piłsudski, wysiedli z czerwonego tramwaju na przystanku Niepodległość, o tyle inni, bardziej radykalni, zajechali tym tramwajem aż do pętli w Moskwie, gdzie przyłączyli się do zrewoltowanego tłumu i po 1917 roku rozpoczęli budowę sowieckiego państwa. Jaką przyszłość wysłannicy Włodzimierza Lenina chcieli zgotować odradzającym się dopiero w Polsce? W Białymstoku Polrewkom wydał swój manifest, ogłaszając na dobry początek pozbawienie władzy dotychczasowego rządu szlachecko-burżuazyjnego, zorganizowanie komitetów fabrycznych, folwarcznych i rewolucyjnych, nacjonalizację fabryk,
majątków ziemskich i lasów, nietykalność ziem włościan, a także powołanie do życia organów bezpieczeństwa. Polskie województwa czerwona władza przemianowała wówczas na obwody, a administracja trafiła w ręce kilkudziesięciu lokalnych komitetów rewolucyjnych. Początkowo planowano, by to rosyjski i jidysz zostali językami urzędowymi, ale ze względów propagandowych przywrócony został język polski. Porewkom uchwalił 8-godzinny dzień pracy. Powołano Związek Młodzieży Komunistycznej oraz Centralną Komisję Związków Zawodowych. Utworzono trybunały rewolucyjne likwidujące wrogów ludu i bandytów. Podjęte zostały ostatecznie nieudane próby przy współpracy z bolszewickim generałem Tułaczewskim utworzenia Polskiej Armii Czerwonej. Sztab armii, pozostający pod dowództwem Romana Łągwy i komisarza Stanisława Butkiewicza, stacjonował w Mińsku. Można sobie z łatwością wyobrazić, jak wyglądałyby rządy tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski, jakby rzeczywiście udało mu się objąć władzę nad całym krajem. Wyobrażenie to dają relacje świadków z tych miejsc, gdzie faktycznie zdążyła wkroczyć Armia Czerwona. Rozbijali sklep za sklepem i zbierali wszystko. Furmanki czekały na rynku. Zapytani, dokąd towar będzie odprawiany, mówili: na kolej, do Rosji. Ze sklepami skończywszy, zabrali się do domów. Początkowo domy drewniane i biedne omijali. Chodziło im o murowane, tam łupu więcej. Dochodziło do tego, że przechodniom zdejmowali buty z nóg i odzież. Z remizy zabrali kaski strażackie, pozakładali je na głowy, sądząc, że uchronią je od polskich kul. Bolszewicy po dokonaniu rabunku rozkazali Żydom pod groźbą utraty życia dostarczyć wódki. Wieczorem około 1000 bolszewików leżało pijanych na rynku i ulicach Pułtuska, wspominał jeden z mieszkańców miasta. Ksiądz kanonik Leon Gościcki, proboszcz z Goworowa, opisywał natomiast: pod wieczór z polecenia Czerezwaczajki dokonano u mnie skrupulatnej rewizji, po której mniej księdza wikarego Nowakowskiego aresztowano i osadzono za kratami. Przez cały wieczór, noc i następny dzień tłumy, i to bardzo liczne, parafian domagały się wypuszczenia kapłanów. Mimo iż nad głowami strzelano, nie rozchodzili się. Kobiety prosiły i wymyślały. Polskę czekałyby więc miesiące chaosu, mordów, aresztowań i grabieży. Bolszewicy zapisali się też w pamięci Polaków jako niezwykle biedni, pozbawieni normalnych mundurów ludzie, którzy przyszli tu jedynie, by się obłowić. Wpadli jeźdźcy w damskich kapeluszach, w pantoflach damskich, w jakich sukienkach czy nocnych koszulach przybranych czerwonymi wstążkami, opisywała Stefania Kołodziejska z Wierzunia. Z kolei Stanisław Kruszyński, rolnik ze wsi Dąbki pod Mławą, wspominał, że bolszewicy byli ubrani różnorodnie w mundurach wojskowych i cywilnych marynankach, jak również w kapeluszach, a nawet niektórzy nie mieli butów. Gdy wojska Tuchaczewskiego dotarły pod Warszawę, trzech przedstawicieli polewkomu wyruszyło za nimi z Białego Stoku i zatrzymało się na probostwie w Wyszkowie, oczekując wkroczenia czerwonoarmistów do polskiej stolicy. Klęska na przedpolach Warszawy zmusiła ich jednak do szybkiego pożegnania się z księdzem Mieszkowskim i powrotu. Wkrótce trzeba im było opuścić także Białystok. Nastąpiło to 20 sierpnia 1920 roku. Wszyscy wraz z pobitą armią bolszewicką uciekli do Rosji. A co działo się dalej w Wyszkowie? Po wyzwoleniu plebanią odwiedzili generał Stanisław Haller, francuski dyplomata Jean-Jules Jussen oraz korespondenci wojenni. Wśród nich był Stefan Żeromski, który swoje wrażenie opisał następnie w opowiadaniu Na probostwie w Wyszkowie. Uwagę pisarza zwrócił wtedy przede wszystkim cukier pozostawiony tam w pośpiechu przez Juliana Marlewskiego. Ksiądz wikary, nie przerywając bynajmniej poważnego dyskusu ambasadora z księdzem kanonikiem Mieczkikowskim, zdołał szepnąć nam przybyszom do ucha: proszę brać śmiało, to cukier pana Marlewskiego zostawiony przezeń w popłochu ucieczki. Wyjrzawszy na ów cukier, ten doskonały, poczułem się oto nagle jego prawowitym właścicielem i trzy, co najgrubsze kawałki wrzuciłem odruchowo, ku zgorszeniu obecnych, do szklanki, opisywał Żeromski.
Pisarz wspominał też o tym, że w przeszłości Marchlewski był wydawcą jego dzieł w języku niemieckim, nasycając się niezrównanym gorącem i zatapiając lubością smak bolszewickiego cukru. Przypomniałem sobie nadto, że przecież Julian Marchlewski to jest mój szanowany wydawca. Posiadam stos jego listów, w których na licznych arkuszach spisane są statuty, umowy, kontrakty, wymieniał. Stefan Żeromski nie miał już jednak dobrego zdania o swym wydawcy ani o jego kolegach. Kto na ziemię ojczystą, choćby grzeszną i złą, wroga odwiecznego naprowadził, zdeptał ją, splądrował, spalił, złupił rękoma cudzoziemskiego żołdactwa, ten się wyzuł z ojczyzny. Nie może ona być dla niego już nigdy domem, ni miejscem spoczynku. Na ziemi polskiej nie ma dla tych ludzi już ani tyle miejsca, ile zajmują stopy człowieka, ani tyle, ile zajmie mogiła. Podsumował Stefan Żeromski.

I na zakończenie naszego programu wrócimy na australijskie podwórko. Właściciel Facebooka i Instagrama przekazał w ubiegłym tygodniu, że od okresu bezpośrednio poprzedzającego wejście w życie australijskiego zakazu do czerwca dezaktywował 462 tysiące podejrzanych kont na Instagramie oraz 294 tysiące kont na Facebooku. Firma zapowiedziała kontynuowanie kontroli. Egzekwowanie przepisu trwa, a liczby te będą nadal rosły, przekazała Meta w oświadczeniu. Australijski zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia wszedł w życie 10 grudnia 2025 roku. Rząd uzasadniał wprowadzenie przełomowych regulacji obawami o wpływy platformy na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci oraz młodszych nastolatków. Dane australijskiego rządu oraz kilka niezależnych badań wykazały, że w pierwszych 3 miesiącach obowiązywania zakazu z mediów społecznościowych nadal korzystało ponad 80% osób poniżej 16 roku życia. Meta zapewnia, że zamierza przestrzegać prawa, któremu wcześniej, podobnie jak inne platformy, zdecydowanie się sprzeciwiała. Podzielamy cel australijskiego rządu, jakim jest zapewnienie młodym ludziom bezpiecznych i odpowiednich do wieku doświadczeń w internecie i wywiązujemy się z obowiązków wynikających z prawa, oświadczyła firma. Australijski regulator internetu rozważa podjęcie działań prawnych przeciwko platformom, w tym serwisie należącym do Mety. Jego zdaniem część firm nie podjęła wystarczających kroków, by dostosować się do zakazu. Australijski test technologii weryfikacji wieku przeprowadzony w 2025 roku wykazał, że dostępne na rynku rozwiązania mogą skutecznie wspierać egzekwowanie zakazu. Większość dużych platform, w tym serwisy Mety, wdrożyły oprogramowanie szacujące wiek na podstawie zdjęć.

Krzysztof Krawczyk zaśpiewał piosenkę z filmu Na Wspólnej. I tak dobiegł końca nasz dzisiejszy sobotni program 22 sierpnia. Dzisiejszy program dla Was przygotował, poprowadził i zrealizował Bogdan Więcierz. Zapraszam już na poniedziałek na godzinę 5 po południu. Znowu zasiądę tutaj przed tym mikrofonem. Będzie to program muzyczny, posłuchamy z dobrej polskiej muzyki. Będzie również kilka nowości. Życzę Wam udanego weekendu, coraz lepszej pogody i żegnając się z Wami piosenką w wykonaniu Kasi Kowalskiej To co dobre, jak zwykle mówię Wam, uważajcie na siebie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.